0: I know.
1: Ryżejad.
0: Don't touch me there.
1: Rosio i Antaria. Bałtyjski Wolnik. Bałtyjski Bielek. Dymoj. Bałtyjski.
0: I know.
1: Ryżejad.
0: Don't touch me there.
1: Rosio i Antaria. Bałtyjski.
0: I know.